0: Klasie Polacy.
1: Ta bombastik, cały fantastik. Chodźmy na my boxes za Mr. Rowe.
2: Volverte a ver es todo lo que quiero hacer.
0: Tutti radi. Varen dom, varen auto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.